Silvia Piccolo, Emanuela Galli, Fabian Čofrin, Marco Beasley, Daniele Karnovič, Emanuela Galli a Diego Fazolis predniesli moteto Tu es Petrus Giovanniho Pierluigiho da Palestrino. Z tvorby Antonia Vivaldiho z Hamburgu teraz zaznie koncert C-moll pre flautu a orchester, solo má Michael Schneider.